0: Jęczyk polizał je talec.
1: Par 80 za mi się zmierem čuden zdi, zakaj bi bol bogatstvi, čeprav je brez kusti.